Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: MF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Lato na maksa.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Cardgor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: mama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Uwaga! Leci w górę!
11: Uwaga! Leci w dół!
12: Lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: I po reklamie.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Hate that they made you love me, czyli Ariana Grande pokazuje, że forma cały czas topowa, jak wasza forma w sobotni poradek. Mam nadzieję, że co najmniej ujdzie, a jeżeli jest nieźle, to teraz będzie tylko lepiej, bo ruszamy z programem Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Teraz sam, a po 10 jeszcze dołączą do mnie Adrianna Krysian i Agata Świderska i lecimy z bratnimi duszami. A z czym lecimy za chwilę muzycznie? The Colors będzie i Italo Disco.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cync, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: I po reklamie.

Miskus, czyli Nelly Furtado w RMF Max. Pewnie trochę smutna, bo jej reprezentacje, czyli Kanada i Portugalia, już poodpadały z Mistrzostw Świata. A my nie odpadamy, tylko lecimy z Max Games i na początek nie recenzja, ale pierwsze wrażenia. Na 2 miesiące przed premierą miałem okazję pograć w cudzysłowie nowego Wiedźmina Dawn of the Bloodwalker. Max Games. Dlaczego mówi się o tej grze, że to będzie nowy Wiedźmin? Dlatego, że robi ją polskie studio Rebel Wolves, założone przez byłych pracowników CD Projektu, którzy odpowiadali właśnie za stworzenie legendarnej, jednej z najlepszych gier w historii, czyli Wiedźmina 3. Teraz pracują na własny rachunek, no i mają szansę powtórzyć swój wielki sukces. Oczywiście tematyka się zmienia, ale klimat nie do końca. W Dawn of the Bloodwalker przenosimy się w Karpaty, do krainy inspirowanej średniowieczną Rumunią, czy tam bardziej Siedmiogrodem, a wcielamy się w prostego chłopaka, który przypadkiem został Dawnwalkerem, czyli takim półwampirem, za dnia człowiekiem, w nocy bestią. Ten rytm dnia i nocy też tam mocno definiuje granie, bo inny jest system walki, inna fabuła, inne wyzwania czekają na gracza nocą. Dawn of the Bloodwalker, tak jak Wiedźmin, jest trzecioosobowym RPG-iem akcji z otwartym światem i na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że proporcje fabuły do akcji są podobne, natomiast w tym tytule imponujące jest, jak wiele decyzji będziemy podejmować. W każdym, nawet najdrobniejszym pobocznym koście fabularnym mamy co najmniej kilka opcji, nie tylko dialogowych, ale czasem różne możliwości wykonania zadania i każda taka decyzja według twórców będzie jakoś wpływać na to, jak dalej potoczy się historia naszego bohatera. Jeśli to dowiozą, to szacuneczek. Ciekawy jest system walki, który trochę łączy lajtowość i przystępność Wiedźmina z takim ambitniejszym podejściem znanym z Kingdom Come Deliverance. Nie możemy sobie machać mieczem na oślep, trzeba być czujnym na to, co robi przeciwnik, bo system opiera się na blokach i kontrach. Mnie to za bardzo nie kupiło, ale zobaczymy, może przy dłuższym pograniu. Graficznie Dawn of the Bloodwalker wygląda dobrze, ale do topowych produkcji trochę jednak brakuje. Ogólnie moje pierwsze wrażenia z Dawn of the Bloodwalker są bardzo pozytywne, ale pograłem tylko parę godzin, a to jest gra na wiele dni tak naprawdę. W każdym razie, jeśli podobnie jak ja od dekady, bo tyle już minęło od premiery, czekacie na następcę Wiedźmina, to jest szansa, że się wreszcie doczekacie. Max.

0: Mikolas Stripsem z nowością Hard to be Humble w RMF Max. My też będziemy nieskromni. Słuchajcie, lato na maksa trwa. W najlepsze nasza letnia trasa koncertowa. W ten weekend akurat ma weekend przerwy, ale za to za tydzień lecimy podwójnie, bo będziemy i w Gogolinie, i w Łodzi. W Gogolinie wystąpi m.in. Oscar Sims czy projekt Trzech Króli, a z kolei w Łodzi będzie z nami m.in. Skolim na scenie w Manufakturze. Oba koncerty oczywiście darmo, a w ogóle cały plan naszej letniej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Pani

0: Ekstra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj! Pochodzenie ma znaczenie.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: To pewne. Nic

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Każde

0: otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Sprawdź w Opel Golemo w Krakowie, a teraz także w Nowym Sączu. opelgolemo.pl.
2: I po reklamie.

Don't Stop the Music to oczywiście Rihanna, a słuchacie RMF Max, zbliżamy się do godziny 9:00. Za nami, słuchajcie, upalny, a nawet mega upalny w końcówce czerwiec. No a jeżeli chodzi o lipiec, to póki co to taki bardziej, nie wiem, lipcopad. A można powiedzieć, że był czas przywyknąć, jak lipiec w Polsce wygląda, no ale człowiek zawsze się łudzi, jak idzie na urlop. No ale dobra, chyba koniec żartów z pogodą, już ma być tylko lepiej, zobaczymy. Zobaczymy, czy już teraz będzie lepiej. Prognoza pogody za chwileczkę, punktualnie o 9:00, a przed 9:00 jeszcze z nami The Kid Leroy ze zmysłowym Girls.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Inka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
11: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce.

0: miesiącu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Jeżeli marzycie już o zdecydowanie wyższej temperaturze w okolicach 28-29 stopni, no to trzeba poczekać jeszcze kilka dni. Zdaniem synoptyków od czwartku

0: Piątku czeka nas ocieplenie. No ale ten weekend, biorąc pod uwagę to, że mamy lipiec, niestety dość chłodny, od 20 do 22 stopni, ale uwaga na wiatr, ten w porywach może wiać z prędkością do 45 km na godzinę. Dziś przeplatanka chmur i przejaśnień, jutro może pokropić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Hity nam. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że normalnie Ada z Agatą się strasznie spóźniają. Zawsze są spóźnione, non-stop są spóźnione.
4: Pierwszy raz nam się zdarzyło.
3: Ale dzisiaj akurat wyjątkowo za 5:10 były w studiu na posterunku, więc możemy się przywitać punktualnie po 10:00. Agata Świderska.
4: Adrianna Krysian. I oczywiście Dawid Miązek. Dzisiaj wyjątkowo bez spóźnienia, wybaczam.
3: I bratnie dusze, lecimy z wami przez najbliższe 3 godziny. Kto będzie naszym gościem, to zaraz zdradzimy. Na razie za gości w naszych głośnikach. Ale Farben. Body talk.

0: Stevie Rexa z Davidem Guetta, Sad Girls w RMF Max. Piosenka o smutnych dziewczynach, to teraz dla odmiany będzie o wesołej dziewczynie i fajnym chłopaku. To są nasi dzisiejsi goście w Bratnich Duszach, znaczy wasi goście właściwie, więc powiedzcie więcej o Oliwii i Arturze.
1: Oliwia Misztal i Artur Sikorski to taka polska Hailey Bieber i Justin Bieber, jak to Ada ich przedstawiła. I są to chyba jedni z najbardziej ikonicznych rodziców w Polsce.
2: No i w naszym podcaście zdradzili troszkę szczegółów o ślubie, który ich czeka niedługo.
0: A no właśnie, tego wszystkiego się dowiecie z najciekawszych fragmentów Bratnich Dusz. Jak chcecie posłuchać całości, to zapraszamy na YouTube'a RMF Max, na platformy podcastowe i oczywiście na RMF On, bo odcinek wjechał już chyba wczoraj, prawda?
2: Dokładnie, o 18 wczoraj już jest, więc można słuchać.
0: Za chwilkę jeden z takich fajnych fragmentów wypuścimy, a wcześniej Dawid Podsiadło już za momencik z nami. Pięknie płyniesz. RMF Max.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę Safari i Zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solne miasto.eu.
1: Uwaga! Leci w górę!

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Lato!
4: Co?
3: Ale ty jesteś fajne!
4: No! No na maksa!
0: Róbmy razem lato!
5: Lato na maksa!
0: Lato na maksa! Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up! W szyby.edu.pl.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro!
9: I po reklamie.

0: plażę z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: California Girls, Katy Perry oczywiście w RMF Max. Od paru już lat szczęśliwa mama.
1: No właśnie, no i nasi goście też dosyć wcześnie zostali rodzicami.
0: Jak na współczesne standardy, to bardzo wcześnie.
1: I zapytaliśmy ich, czy oni czują, że w polskim internecie właśnie rozpoczęli trochę taką w cudzysłowie erę baby boomu.
0: Oliwia Misztal, Artur Sikorski.
2: A jeśli tak, to mam nadzieję, że dobrze, że fajnie, że się

0: zachęcamy, bo jest to piękna przygoda, ciężka, ale piękna. Tak. Także no, jak się ale do tego przyczyniliśmy jakkolwiek, tak, to fajnie.
1: Ale tak z doświadczenia wiem, że to się nigdy nie wie, czy jest się odpowiednio przygotowanym, dopóki się nie sprawdzi, także trzeba próbować. Tam dziewczyny, tam padło do was takie pytanie, dziewczyny, co z wami i waszym baby boomem?
2: Ja chyba jeszcze nie jestem gotowa. Czekam, aż Ada będzie w ciąży, żebym mogła być ciocią.
3: Ty nie możesz na wszystko ze mną czekać. Ja myślałam, że ty czekasz, aż razem będziemy mogły chodzić sobie z wózeczkami. No. Nie chcesz mi podrzucać swoje, tak?
2: To też.
3: No, ja widziałam.
2: Taki jest plan.
3: No to Dawida podrzucimy. On jest dobrym,
1: ja mogę być dobrym wujkiem, oczywiście.
2: Świetnie, zapamiętam.
1: 1-3, to ileś się tam, co to jest za różnica. Z nami Another E54 Ultra Talk to You. Nie tylko o dzieciach będziemy dzisiaj mówić w podcaście.

0: Tańcz, apeluje Bledka, no po prostu tańcz. W RMF Max za chwileczkę pogoda.
1: No właśnie, nasi goście też już mają zaplanowany swój pierwszy taniec, a ty, Agatko, czy ty masz już jakąś wybraną piosenkę? Bo ty też już często mówisz o tym ślubie.
2: Chiba z Death Note albo Cypis gorąca jak są.
0: Chcę to zobaczyć.
1: Ja myślę, że ten ślub się nie odbędzie.
0: Pierwszy
1: jednak
0: taniec do Cypisa, to będzie hit internetu.
1: Czy tam będziesz jakiś hip-hop tańczyła, czy jak zrobię?
2: Nie, to będzie walc
1: angielski.
0: Walc angielski do Cypisa.
2: Tak.
0: Okej, słuchajcie, tego się...
1: Myślę, że ta Madzia Tarnowska, która uczyła Oliwię i Artura, też musi jednak tutaj wkroczyć, bo ja jakoś to...
0: Oliwia Misztal.
1: Widzę w ciemnych barwach na ten
0: Artur
1: moment.
0: Sikorski, najnowsi goście podcastu Bratnie Dusze. Za chwilę kolejny fragment właśnie o ślubie będzie, o ślubie.

0: Na sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
1: Jeżeli marzycie już o zdecydowanie wyższej temperaturze w okolicach 28-29 stopni, no to trzeba poczekać jeszcze kilka dni. Zdaniem synoptyków od czwartku, piątku czeka nas ocieplenie. No ale ten weekend, biorąc pod uwagę to, że mamy lipiec, niestety dość chłodny od 20 do 22 stopni, ale uwaga na wiatr, ten w porywach może wiać z prędkością do 45 km na godzinę. Dziś przeplatanka chmur i przejaśnień, jutro może pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.

0: Bailando, Enrique Iglesias i Sean Paul, prawie 11 na zegarach.
1: No cały czas o tym bailando.
2: Ja bym poszła na jakieś bailando, dawno nie byłam na żadnym weselu.
0: A to sezon się akurat zaczyna, nie?
2: Ślubny. No właśnie.
0: Ile macie ślubów w tym sezonie?
1: Żadnego.
0: Naprawdę?
2: Tak, ja jeden.
0: Ja też jeden, ale to żadnego?
2: A czemu nas nie zaprosiłeś na swój ślub?
0: Bo jeszcze was nie znałem.
1: No to nie jest
2: mógłbyś poznać.
0: No to trzeba było się szybciej poznawać, a nie. Słuchajcie,
2: no właśnie, ludzie za długo czekają, a mogliby się już poznać.
0: O ślubie, o swoich ślubnych planach Oliwia Misztal i Artur Sikorski.
3: A wy jesteście bieżący?
4: Tak.
5: Tak.
3: Czyli
5: tak.
3: Jeśli byście planowali w przyszłości na przykład ślub, to byście chcieli, żeby był kościelny?
5: Tak, zdecydowanie. Tak.
3: To w ogóle by było bardzo słodkie, że wy byście mieli możliwość taką, że wasz synek byłby na waszym ślubie.
5: No, to jest spoko.
3: Ale myślicie w ogóle o jakichś takich kolejnych krokach, czy na razie jest wam dobrze?
6: No, my jesteśmy w trakcie planowania ślubu. Tak się składa.
5: Tak się składa akurat, no.
3: Ale wy już to ogłosiliście tak jakoś oficjalnie?
6: Nie, właśnie. My bardzo byśmy chcieli żyć już pod tą przysięgą przed Bogiem. No, to się ciągnie od 2022 roku. My jesteśmy bardzo słabi w organizacji.
5: Więc my to tak przekładaliśmy, a wiecie, jak te śluby, to jest po prostu w tych czasach, to jest naprawdę.
6: No i znaleźliśmy między innymi w skrócie po prostu bardzo fajną wedding plannerkę, która nas urzekła i stwierdziliśmy, że z nią to się uda, także działamy ze ślubem.
0: Ej, dobra, bo ja mogę być nie na bieżąco, nie? Ale to nie jest tak, że jak się jest wierzącym, to najpierw ślub, a potem te wszystkie inne tematy? Nie?
2: Wiesz co, Dawid, spójrz na siebie.
0: A co? Ale
2: no,
0: co?
2: No, my wszystko
0: ale
2: wiemy.
0: Ale u mnie było
2: no,
0: po Bożemu.
2: Nie, nie masz prawa głosu już.
0: A nie, dobra, nie było, okej. W każdym razie najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze już na was czeka na YouTubie, na platformach podcastowych i na RMF On. Warto, bo takich smaczków jest więcej. Za chwilę 11:00 pogoda.

0: Reklama.
1: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
2: Sprawdź w Opel Golemo w Krakowie, a teraz także w Nowym Sączu. opelgolemo.pl.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są Twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
5: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
6: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Halo, tu Lato! Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 12 lipca w Ojcowie. Gotuje dla Was Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi kabaret pod Wyrwi Groszem. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Bez większych zmian, jeżeli chodzi o pogodę w Krakowie, zdaniem synoptyków na termometrach od 20 do 22 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj sporo chmur, ale mają pojawiać się też lokalne przejaśnienia, jeśli pokropi to przelotnie, przede wszystkim jutro. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga na wiatr, ten wieje z północnego zachodu, w porywach może wiać się z prędkością do 45 km na godzinę. W nocy 11 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Dobra, słuchajcie, mamy 8 sekund na przywitanie. Agata, jedziesz.
8: Godzina 11 wybiła na zegarach, a my dalej z wami. Dawid Miązek, Agata Siderska i Adrianna Krysian.
7: Pięknie, bałzaj.

0: Scream and Shout od Will.i.am'a i Britney w RMF Max. Swego czasu Britney Spears najchętniej wieszana na ścianach nastoletnich pokojów, bo każda dziewczyna miała Britney. Wy już raczej nie. Kogo miałyście dziewczyny na ścianach?
1: Ja miałam plakaty z High School Musical.
0: A, okej.
1: Z Bravo.
2: Ja miałam Hannah Montanę.
1: O, też.
0: Ja miałem, jakby ktoś pytał tego, Ronaldo.
1: Swoją żonę.
2: Ale nikt nie pytał, Dawid.
0: No, dziękuję. Miałem Ronaldo i Zanettiego. Za chwilę wracamy do Oliwii Misztal i Artura Sikorskiego, czyli najgorętsze fragmenty najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Będzie o tym, jak się poznali.
2: Żartowałam, nie bądź zły.
0: No dobra. RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Cardor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
17: Na paznokcie.
16: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Jedynka. I po reklamie.
1: Na podwórku,
2: na imprezę,
3: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Becky G w RMF Max z ulubionym kawałkiem Agaty Świderskiej, znanej też jako Hi Papi, czyli Sorry Papi.
1: Nie wybaczam.
0: Nigdy. Przed nami kolejny fragmencik podcastu Ratnie Dusze. Oliwia Misztal, Artur Sikorski gośćmi. Jeżeli zastanawialiście się, jak się poznali, to właśnie tak.
2: Ja byłem na trasie koncertowej chyba pod Katowicami gdzieś w swojej. Siedziałem sobie i oglądałem sobie TikToka. I zobaczyłem TikToka, na którym była piękna blondynka i pomyślałem sobie, ale fajna, piękna blondynka, może do niej napiszę. A i to dalej, no i jakoś tak od słowa do słowa coś tam.
1: Spotkaliśmy się, Artur do mnie napisał, czy tam mu pomogę wybrać outfitik, tak, coś takiego. Ja byłam przekonana, tak, że wyślę zdjęcia, ale on od razu wysłał Arkadia 15.
2: Tak, no bezpośrednio.
1: Ja mówię, konkretny chłopak.
2: No ja po prostu podszedłem.
1: No co ciekawa, byłam, poszliśmy i faktycznie miło się rozmawiało, przez jakieś, nie wiem, 3 godziny siedzieliśmy, rozmawialiśmy.
2: Tak.
0: Ci panowie, poznawanie dziewczyn, jak macie z tym problem, jest proste. Widzicie ładną dziewczynę na TikToku i po prostu zagadujecie. Dobrze jest wyglądać oczywiście jak Artur Sikorski przy tym, ale nie jest to warunek niezbędny.
3: I żeby była pełnoletnia.
0: To.
4: Ale nie musi być blondynką. Może być, na przykład ja zobaczyłam ciebie, Agatko, ten twój rudy kolor i od razu wiedziałam, że...
0: To jest to. To jest ta.
4: To. Nie kłam,
3: ja byłam blondynką, jak się poznałyśmy.
0: Kto to będzie teraz sprawdzać? Oskar Sims, no co ty już wjeżdża? A do podcastu z Oliwią Misztal, Arturem Sikorskim, Bratnie Dusze, możecie wrócić sobie m.in. na YouTubie RMF Max.
4: Brunetki, blondynki, rude, wiesz.
0: Wszystkie.

0: Sandy w RMF Max z piosenką o was, dziewczyny, Angels. Dzisiaj normalnie jak aniołki, zero kłótni, zero wylewania na siebie wody w studiu. Jestem pod wrażeniem.
1: Słuchaj, bo my wszystko wylewamy na ciebie, ale tobie się chyba to podoba, bo my takie niemiłe, a ty nas chwalisz. Właśnie tak to jest, słuchajcie, dziewczyny,
0: ja to lubię.
1: Z tymi
0: fal jeszcze, dawaj.
1: Dla nich nie można być za miłym, widzicie.
0: Tak to działa, słuchajcie. David Guetta za chwilę, Alok i Run, Run, River. I grzecznie wjeżdżamy za chwilę z prognozą pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę Safari i Zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Co was rozpali w te wakacje? Właśnie to! Już 18 lipca w Strefie 57. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, Igo, Cortez. Największe muzyczne gwiazdy na jedynym takim niepowtarzalnym koncercie. I emocje, których nie zapomnicie. Oprócz niezwykłych brzmień czeka także strefa relaksu i gastronomiczna. A po wydarzeniu afterparty w pobliskim klubie aż do rana. Widzimy się w Strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Bilety na bilety.strefa57.com. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
2: Bez większych zmian, jeżeli chodzi o pogodę w Krakowie, zdaniem synoptyków na termometrach od 20 do 22 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj sporo chmur, ale mają pojawiać się też lokalne przejaśnienia, jeśli pokropi to przelotnie, przede wszystkim jutro. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga na wiatr, ten wieje z północnego zachodu, w porywach może wiać się z prędkością do 45 km na godzinę. W nocy 11 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF

0: Tame Impala, Genie i słuchacie RMF Max, zaraz będzie godzina 12.
1: A Dawid, co można porobić w ten weekend?
0: Bardzo dobrze, że pytasz. Doskonale się składa, bo przed nami Tour de Club i będziemy proponować fajne miejscówki, fajne imprezy i fajne wydarzenia.
1: A ty czasem chodzisz na te, które zaproponujesz?
0: No pewnie, że tak. I raz poszedłem na taką, o której mówiłem i okazało się, że ona się nie odbyła, że nie sprawdziłem. Ale to się tylko raz zdarzyło. Teraz będą sprawdzone.
2: Pojedzone, pospane, odpoczęte, no to bardzo dobrze. W takim razie macie siłę na wszystkie wydarzenia, które odbywają się w Krakowie i okolicach w ten weekend, a trochę tego mamy. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od letniego kina plenerowego na Czantori. Kino jest bezpłatne, bezpłatne są także leżaki, kolejka linowa czynna przez cały czas trwania wydarzenia i tak dzisiaj o 21:00 zobaczycie tam film Dzień Świra. No chyba, że macie ochotę na zupełnie coś innego, co absolutnie też zrozumiemy. Piłkarskie emocje w końcu dają nam się wszystkim bez znaki. Dzisiaj w strefach kibica rozsianych po całym mieście możecie zobaczyć i wspólnie kibicować w trakcie meczu Norwegia-Anglia punktualnie o 23:00. No i jeszcze alt pop party na Poczcie Głównej. Sam raz dla tych, którzy nie mogą przestać tańczyć do utworów Pink Panthers czy Zary Larson. Od tego też macie RMF Max. Początek imprezy na Poczcie 21:00.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
6: Sprawdź w Opel Golemo w Krakowie, a teraz także w Nowym Sączu. opelgolemo.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7, www.autospektrum.pl.
6: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Zbliża się bardzo powoli ocieplenie do Krakowa, ale na te wyższe temperatury od 28 do powyżej 30 stopni musimy poczekać przynajmniej do końca przyszłego tygodnia. No a dziś od 20 do maksymalnie 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie, raczej jutro. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego zachodu, chwilami jest silny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Dziewczyny, lubicie imprezy w klimatach lat 80.
9: Bardzo.
8: Z ortalionami. No to teraz będzie nuta stylizowana mocno na 80s. Dubdogs, Fezo i Zark. How does it feel? Bratnie dusze, lecimy.
9: Adrianna Krysian,
10: Agata Świderska,
8: Dawid Miątek, do 13.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fukaj Liwka, projekt Enklawa w RMF Max. Projekt Enklawa, czyli te kameralne koncerty, imprezy grane na ogródkach ziołkowych, popularnych RODOS-ach. Bawiłyście się tak kiedyś, dziewczyny, na działeczkach ze znajomymi?
1: Słuchaj, w ogóle ogródki działkowe kiedyś, jak ktoś miał taką swoją działkę i mógł zaprosić znajomych wieczorem, co tam się działo, słuchaj. Tylko ci, którzy mieli tam imprezy, wiedzą.
0: Co się dzieje na rodzinnych ogródkach działkowych, zostaje na rodzinnych ogródkach działkowych. Tylko najgorzej, że później babcia wchodziła w niedzielę
1: albo
0: rano.
1: Albo sąsiad zobaczył i zadzwonił do babci.
0: Tak.
1: I dużo złodziei tam grasowało, żeby, wiesz, nie tylko wiśnie urwać, tylko też wszystko, co było w domku.
2: Dziewczyny, żeby urwać.
0: No właśnie, ale to jak imprezujesz, to pilnujesz, to sąsiedzi powinni być zadowoleni trochę nawet, nie? Wy będziecie na pewno zadowoleni z kolejnego fragmenciku podcastu Bratnie Dusze. Za chwilę wjeżdża Oliwia Misztal, Artur Sikorski. Będzie o tym, o co się kłócą.
2: Zostańcie w naszym ogródku.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Halo, tu Lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 12 lipca w Ojcowie. Gotuje dla Was Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi kabaret pod Wyrwij Groszem. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedasz, to w euro.
15: I po reklamie.

0: Rock Anthem, LMFAO w RMF Max.
1: O, to z moich imprez w podstawówce.
0: Tak?
1: Tak, do tego się tańczyło.
2: Dobra, słuchajcie, już dosyć z tego wspominania, teraz wróćmy do naszych gości i zapytajmy o coś ważnego, co się zdarza w każdym związku.
0: No.
2: O co się najczęściej kłócą?
0: Ojej, drobne rzeczy.
3: O błahe rzeczy, no, o jakieś takie pierdołki, że spóźnianie, że
2: ja się spóźnia.
3: Ja się spóźniam.
4: O, ja się spóźniam, tak. Ale różne, przeróżne, wiecie, jakieś takie dnia codziennego.
3: Tak,
4: wiecie,
3: no.
4: Po prostu ktoś akurat ma ciężej, bo coś ma stres jakiś związany z czymś tam. I
3: albo
4: trochę
3: ktoś
4: wylewa
3: jest głodny,
4: go na drugą
3: a ktoś
4: osobę.
3: Drugi chce jeszcze chodzić po mieście.
4: Ja jestem
3: i coś
4: czasami
3: robić.
4: Głodny na przykład i jestem wtedy taki, wiecie, maruda.
0: Ja to znam. Jak człowiek jest głodny, to tylko iskra wystarczy. To jest jak po prostu sucha ściółka. Wystarczy iskra i od razu się ląd odpala.
5: Gorzej, jak kobieta jest głodna wtedy, to.
2: No właśnie, ty zostaniesz zjedzony.
5: Szczególnie jak spędzam czas z tobą i ty jesteś głodna.
2: No właśnie, wy wszyscy zostaniecie upieczeni na ogniu.
0: Ożeni, będę ofierze w ogóle. Agaty, dobra, nie idźmy w tę stronę.
2: Aż zgodnie.
0: Nie. Musimy szybko kończyć, bo słuchajcie, jak Agatka głodna, to dramat. Wiktor Waligura, 4 pory roku, za chwilę jeszcze wrócimy do Oliwii i Artura. No, ale na YouTubie RMF Max możecie posłuchać oczywiście całości. Brat nieduży.

0: Hate That They Made You Love Me to Ariana Grande w RMF Max. Ariana to prawie jak Adrianna, ale jednak nie.
1: Dobra, wracamy może do naszych gości, Oliwii Bisztali i Artura Sikorskiego.
0: A to proszę bardzo.
2: Pracowaliśmy nad swoją relacją cały czas, bo na początku wiadomo, że każdy miał jakieś tam swoje, jakieś złe cechy i trzeba było to sobie wyprasować, się poobijać o siebie, trochę się poranić, ale się obić na tyle, że już wszystko ładnie zaczęło grać. No i tak naprawdę nasza decyzja o dziecku trochę się łączyła właśnie z tym dotarciem.
1: No widzicie, my tak tutaj po sobie ciśniemy, bo my się musimy dotrzeć.
0: Poobijać o siebie. Ale słuchajcie, to jest prawidłowa kolejność. Najpierw się pary docierają, potem następuje tarcie.
3: A potem się obijają albo odbijają.
0: A po drodze są jeszcze dzieci. Całość podcastu Bratnie Dusze do odsłuchania na YouTubie RMF Max, do odsłuchania też na platformach podcastowych i na RMF On. Sprawdźcie koniecznie. RMF Max.
4: Reklama. Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
17: paczką.
21: Na luzie.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: NF Max. Kraków 96 i 7 FM. If you love me, let me
24: hear you. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
25: Zbliża się bardzo powoli ocieplenie do Krakowa, ale na te wyższe temperatury od 28 do powyżej 30 stopni musimy poczekać przynajmniej do końca przyszłego tygodnia. No a dziś od 20 do maksymalnie 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie, raczej jutro. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego zachodu, chwilami jest silny.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
22: RMF Max.
23: RMF Max.
22: RMF Max.

0: Don't What You Love, Illinium, Ellie Goulding. My zbliżamy się do godziny 13, a to, to nie są dobre wieści, że się zbliżamy do godziny 13, bo nie lubimy się żegnać, wolimy się zdecydowanie bardziej witać z wami.
1: Jednak się dotarliśmy już.
2: No.
0: Pobijaliśmy,
2: dotarliśmy. I jest już naprawdę dobrze. Już teraz bym mogła tak do wieczora z wami tutaj zostać.
0: Musimy kiedyś zrobić tak eksperymentalnie, poprosimy naszego szefa, żeby nam pozwolił tak całą sobotę, nie? Od rana do wieczora.
2: Zrobimy nie Tour de Club, tylko Tour de...
0: Agata.
1: Agata?
0: No, że będziemy dookoła ciebie jeździć.
2: Kończymy tutaj,
0: Ewidentnie. Dobra,
2: to już ten czas. Nie przychodzimy do Agatko wieczorem.
0: Dziękujemy wam bardzo. Oczywiście zapraszamy w przyszłym tygodniu i na More Dni to jeszcze na pożegnanie Agata Świderska.
1: Adrianna Krysian.
2: I Dawid Miązek, niezastąpiony we własnej osobie.
0: Trzymajcie się, pa, pa.
2: Miłego weekendu.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
5: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
4: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
5: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
4: Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na lody, na plażę z ekipą.
10: Leżąc.
9: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Kraków 96 i 7 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Mogą pojawiać się lokalne przejaśnienia, ale to chmur jest dziś zdecydowanie więcej. Zdaniem synoptyków przez cały weekend czeka nas pogodowa przeplatanka. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Niewykluczone też słabe przelotne opady deszczu. Nadal bez upałów, na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni. Te wysokie temperatury mają wrócić, ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny północno-zachodni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Zapraszam, kochani, chodźcie, chodźcie, bo wstałem rano specjalnie, zająłem nam miejsce przy samej wodzie, pół plaży zagrodziłem generalnie parawanem, no ale to się nazywa wakacyjna hitstrefa w RMF Max. Piotr Ambroży. Siemaneczko, dzień dobry. Na dobry początek sobie troszeczkę potytrujemy. A co? Milky, Just the Way You Are, David Guetta. To już teraz.

0: Forget you, forget you. Przepraszam, że zepsułem wam tę końcówkę. No musiałem. Fastboy Topic, Forget You w RMF Max. Warto zostać z nami, bo za chwilę powiem o najdroższych pamiątkach z wakacji. I powiem też, dlaczego chodzi akurat o mandaty. No niestety. Będziemy grać banger za bangerem. Męskie granie orkiestra ze swoim hymnem wpadnie do nas. A co? No i będzie rozgrzewka dykcyjna. Apatapate, apatapaty. Rose Bruno Mars też się pojawi. RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę. Tak brzmi lato na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Ależ to romantyczne. Tak jak na przykład Włochy i jezioro Como. Tak się akurat składa, że mam najświeższą informację o tym miejscu, bo nad jeziorem Como nowy zakaz dla turystów. Władze miasteczka wprowadziły kary dla osób spacerujących w kostiumach kąpielowych lub bez koszulek i powiem wam, w ogóle się tym nie przejmuję. Bo po pierwsze, na Como mnie nie stać, bardziej na Kołobrzeg i bez koszulki też nie zamierzam paradować, no bo podobnie jak większość osób nie spełniłem już założeń, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne i tego gabarytu na zmieszane i śmieciowe jedzenie, to nie mam zamiaru pokazywać.

0: Gigi D'Agostino i In My Mind. I rzeczywiście wszystko zaczyna się od głowy, moi drodzy. A może by tak zmienić myślenie, zrobić coś spontanicznego, spakować plecak i wyjechać nie w Bieszczady, a do Gogolina. Bo ekipa RMF Max czeka tam na ciebie za tydzień. Będzie też Oskar Cyms, Grzegorz Chyży i wielu innych. Lato na Maxa, tak jest, w Gogolinie za tydzień. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, parglinowy basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.

0: Uwaga! Leci w górę!
1: Uwaga! Leci w dół!
2: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Bands. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl.
2: Mogą pojawiać się lokalne przejaśnienia, ale to chmur jest dziś zdecydowanie więcej. Zdaniem synoptyków przez cały weekend czeka nas pogodowa przeplatanka. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Niewykluczone też słabe przelotne opady deszczu. Nadal bez upałów, na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni. Te wysokie temperatury mają wrócić, ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny północno-zachodni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Jeep Golemo, dystrybutor nowego modelu Jeep Compass. Jeep.golemo.pl. RMF.

0: przy tym utworze to zachowuje się jak ten taki piesek z ruszającą główką. No rzeczywiście łepety nachodzi. Calvin Harris, Rihanna w RMF Max. Oni też powodują, że jakoś trasa staje się trochę krótsza. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich kierowców. No i życzę wam tego ze swojej strony, żebyście nigdy nie byli zdziwieni na znak koniec odcinkowego pomiaru prędkości. Ale jak to? To się zaczęło wcześniej? Najgorsze uczucie. W następnej godzinie dawka przypominająca hitów na maksa, a już teraz Tour de Club.
1: Staliście po piątkowych wydarzeniach? No to bardzo dobrze, bo czas jeszcze lepiej zaplanować sobie wszystko to, co dobre dziać się będzie w Krakowie, a trochę tego jest. Keri Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od piłkarskich emocji. Dzisiaj, uwaga, mecz Norwegia-Anglia, punktualnie od godziny 23:00. Strefy kibica m.in. przy Starym Mieście, przy Czarnowiejskiej, przy Konopnickiej, czy przy Rynku Głównym polecają się do wspólnego kibicowania przed, w trakcie, jak i po meczu. Co jeszcze, jeżeli jesteście stęsknieni za ostatnim Open Air Festiwalem i macie ochotę posłuchać, a także potańczyć przy Olivii Rodrigo, przy Florence and the Machine, Charlie XCX czy Zarze Larsson, to dzisiaj jest taka opcja w ramach Alt Pop Party na Poczcie Głównej, punktualnie w godzinie 21:00. No chyba, że macie ochotę na londyński duet, który raczej nie boi się prędkości za dekami. Close Proximity dzisiaj w Prozac on the Roof. 23 start.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
5: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Biedronka. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Sprawdź w Opel Golemo w Krakowie, a teraz także w Nowym Sączu. opelgolemo.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Nie mam pytań, ja się czuję po prostu jak po WF-ie. No dajcie spokój, co ten utwór robi z ludźmi? Nogi nigdy na spacer nie chcą chodzić, a tutaj nagle zespół niespokojnych nóg. Tak właśnie działa Alabama Ten i Moonlight w RMF Max. Mogę wam obiecać, że to dopiero początek muzycznych rozgrzewek, bo będzie banger za bangerem. Ja nazywam się Piotr Ambroże, a to wakacyjna hit strefa.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz? To w euro!
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Co was rozpali w te wakacje? Właśnie to! Już 18 lipca w strefie 57. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, Igo, Cortez. Największe muzyczne gwiazdy na jedynym takim niepowtarzalnym koncercie. I emocje, których nie zapomnicie. Oprócz niezwykłych brzmień czeka także strefa relaksu i gastronomiczna. A po wydarzeniu afterparty w pobliskim klubie aż do rana. Widzimy się w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Bilety na bilety.strefa57.com.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Halo, tu lato! Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 12 lipca w Ojcowie. Gotuje dla was Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi kabaret pod Wyrwi Groszem. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Na luzie.
16: Bez granic.
15: We dwoje.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Nie ma za co, możecie na nas liczyć. My umiemy w prawdziwe muzyczne perełki. Black Eyed Peas to przed momentem w RMF Max. Czy mamy tutaj fanów motoryzacji? Bo jeśli lubicie mocne silniki i zapach palonej gumy, no to wszystko można zobaczyć i poczuć w Kielcach na Dub It Festival. Tak się akurat składa, że tam jest nasz człowiek, Przemek Kubera. No to co, sprawdzamy, co się dzieje na miejscu. Halo, halo, Przemku.
1: Słuchajcie, Kickster z nami, znowu się spotykamy. Tym razem nie będę cię namawiał do zapłacenia faktury za nasze opony w radiowozie, ale prowadzimy taką kampanię dla naszego szefa. Wymianę samochodów służbowych. I teraz twoim zdaniem najlepsza pura dla reportera radiowego. Co byś polecił i dlaczego Omega?
2: Nie no, no chińska na pewno. I wtedy jak jesteś zły na szefa, jak szarpniesz za kierownicę, no to kto wie, może nawet ją stuningujesz wtedy.
1: Dobra, to mamy pierwszą propozycję, Chinol. Co jeszcze, z europejskiego rynku, powiedz. Coś odpowiedniego, pamiętaj, że służbowe musi być terenowe, najszybsze, czyli może być...
2: Znaczy, oczywiście wiadomo, że Skoda Fabia i Skoda Octavia jest najlepsza, natomiast jeździłem ostatnio przez 2 miesiące Kiją K4. Wyobrażam sobie, że jest to bardzo fajny samochód służbowy, ponieważ jest totalnie prosty, więc polecam, jest tani, dobry i tani.
1: Słuchajcie, Kickster poleca na...
2: Nikt mi nie płaci za to!
1: Kickster poleca na Rottinger Dabet Festival nowe fury służbowe w RMF Max. Może szef słucha. Dzięki.
2: A i oczywiście 46.

0: Dzięki, Dawid, że jesteś. Naprawdę, poprawiasz nastrój, dajesz taką melodyjność i trasa jest krótsza. To Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. A propos sezonu, była kiedyś taka bajka. Sezon na misia. Nie wiem, na co my mamy teraz sezon, ale w necie normalnie jest nagranie, jak widać, Pumę. Tak, Państwowe Lasy koło Szczecinka udostępniły to nagranie i dziki uciekły do miasta. To co? No pojawiły się pumy w lesie. Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co zrobić, bo było kiedyś takie przysłowie. Gdy zobaczysz w lesie dzika, to na drzewo szybko zmykaj. O pumie nie ma nic. I ja na przykład, ja nie wiem, co mam robić. Musimy wymyślić jakiś wierszyk o pumie. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas, Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bletka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

tabletka ma coś takiego, a dokładnie głos, że można się w nim po prostu zakochać. Ale ja nie mogę mówić takich rzeczy, bo mam kobietę. Bletka 2 dni w RMF Max. Tak wam właśnie gramy. My gramy banger za bangerem. W następnej godzinie m.in. Bauza Magnetic i Ava Max doda szczyptę soli, by życie miało smak. O tak.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Co was rozpali w te wakacje? Właśnie to! Już 18 lipca w Strefie 57. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, Igo, Cortez. Największe muzyczne gwiazdy na jedynym takim niepowtarzalnym koncercie. I emocje, których nie zapomnicie. Oprócz niezwykłych brzmień czeka także strefa relaksu i gastronomiczna. A po wydarzeniu afterparty w pobliskim klubie aż do rana. Widzimy się w Strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Bilety na bilety.strefa57.com.
10: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym potokiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
11: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I po reklamie.

chłopak śpiewa o pięknym czasie. No, wakacje można właśnie tak nazwać, pięknym czasem. Wiktor Waligura i Cztery pory roku. Tylko jaką my mamy porę roku? No naprawdę, ja nie wiem, to jest trochę zimy, jesień, przesilenie wiosenne, pogoda tak zaskakująca, że ja już od tygodnia noszę kąpielówki na sobie. Tyle musicie o mnie wiedzieć, Piotr Mroży, dzień dobry. Musicie też wiedzieć, że to RMF Max, dlatego my gramy banger za bangerem.

0: Ja wiem, co wy macie w głowie, kochani. No oczywiście, że flashbacki z ostatniej domówki. Ten utwór musi się pojawić na każdej domóweczce. On the Floor, Jennifer Lopez i Pitbull. Ten pojawi się już niedługo u nas na domówce, w domu zwanym Polską. Pitbull pojawi się w Warszawie już 23 lipca, a później pod koniec roku w Łodzi i w Gdańsku. Bilety na ten najbliższy termin jeszcze są, ale jest ich tyle, no jakby to porównać, to jest ich prawie tyle, ile włosów Pitbulla.
1: Reklama. Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Juhu! Jedziemy do Santago!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, parglinowy basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Becky G, Topic i Sorry Papi, czyli przepraszam cię tato. Ja przepraszałem, oj przepraszałem, jak mi pożyczył samochód, no i wrócił samochód ze zderzakiem porysowanym. Samochody idealne, bez rys, można powiedzieć tylko mocne. Można zobaczyć dzisiaj w Kielcach na Dub It Festival. Oż jaka to jest uczta dla fanów motoryzacji. Mamy takiego jednego fana motoryzacji w naszej redakcji. To Przemek Kubera, który jest na miejscu. No to sprawdźmy, co tam się dzieje.
1: Słuchajcie, złapaliśmy Adama Kwiatka z kanału Terenwizja. Jak sama nazwa wskazuje, specjalistę od offroadu, bo na Rottinger Dabet Festival ta strefa także się cieszy gigantycznym powodzeniem. Moje pytanie brzmi, czy auto terenowe to jest najlepsze auto na polskie dziury, Adam?
2: Odpowiedziałeś sobie sam od razu w tym pytaniu. To jest najlepszy samochód, a dlaczego to ja pokażę. To jest taka zwykła terenówka, a taką jeździmy na co dzień. No zobacz te koła.
1: Czekajcie, bo może jak ktoś tego, słucha, to ja tylko opowiem, że
2: ja mam
1: sięga mi do pasa.
2: To opona ma średnicę metra. No to wiesz, każdą dziurę przejedziesz. Jeżeli ktoś źle zaparkujesz, możesz po nim przejechać. Ogólnie zimą przekopujesz się przez zaspy. Terenówka w polskich warunkach jest jednak najlepszym wyborem. A tak na poważnie to bardzo fajne hobby terenowe. Każdemu polecam. Terenówka daje inne doznania niż takie zwykłe auto osobowe oczywiście.
1: I może to jest kolejna sugestia dla naszego szefa, żeby zmienić nam fury służbowe.
2: Oczywiście. Musicie tu obejść, zobaczyć, która terenówka wam się podoba i pokazać to szefowi. Tutaj jest 60 samochodów, także każde inne oczywiście.
1: Słuchajcie, skoro Adam z Terenwizji poleca terenówki na polskie drogi, no to chyba wiecie, co z tym zrobić, co?

0: The Weeknd i Save Your Tears. Ja bym płakać nie chciał jednak, ale mam przed sobą najnowsze badanie zrealizowane na 2000 kobiet i musiały odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najbardziej atrakcyjna cecha u mężczyzny. Uwaga, miejsce drugie, łysa głowa. Czyli łysieć jak najbardziej można, a nawet trzeba, żeby być atrakcyjnym. Ale miejsce pierwsze to umiarkowanie umięśniona sylwetka. Panowie, słowo umiarkowanie nas ratuje!
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, parglinowy basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: zniżkę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi, różne rodzaje, 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Na imprezę.
4: Na siebie.
3: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7.

0: A dajcie spokój, ile razy ja to słyszałam. Zabiorę cię tu, zabiorę cię tam. Tak jak właśnie przed momentem Fukej i Vito Bambino. Nie jedna pani mogłaby tak powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jakiś pan się dzisiaj zreflektował i zabrał panią na jakąś wycieczkę. A jeśli nie, no to macie jeszcze czas w tych wakacjach, które trwają. My gramy tak, żeby było przyjemniej. Gramy banger za bangerem. Dlatego już za chwilę poczujecie się tak, jakbyście byli na rejwie na środku pustyni. Shimza i Fire Fire. To już za chwilę.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor.
10: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Trzymanie moczu, kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Jak słyszę ten utwór, to mam tyle energii i to pozytywnej, że mógłbym się nawet wykąpać w Bałtyku. Oczywiście w spodenkach. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love w RMF Max. To dopiero początek, bo my gramy cały czas hity na maksa. Za chwilę można powiedzieć, że już słyszę, ściąga buty w przedpokoju. Będzie u nas Harry Styles ze swoim As It Was. Piotr Ambroży, dzień dobry.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime!
3: W weekend, latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gram.

0: i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Kraków 96 i 7 FM.

0: Musi, po prostu musi być ten utwór na każdej dobrej domówce. Denzel i You Spin Me Round. Tak wam właśnie gramy. Można powiedzieć, że taka Polska zakręcona. A propos kręcenia, na przykład bączków, no to takowe są na pewno na Dub It Festival. Prawdziwa uczta dla fanów motoryzacji w Kielcach. Tak się akurat składa, że jest tam też nasz człowiek, Przemek Kubera. Przemku, no co się tam dzieje? Co możesz nam powiedzieć?
1: Kochani, kochani, bujamy się całą ekipą RMF Max po terenie Rottinger Dub It Festival w Targach Kielce. No można tutaj spędzić, a właściwie to należałoby tutaj spędzić całe dwa dni i dobrze się składa, bo targi dwa dni trwają. Wszyscy, którzy mają wysokooktanową zamiast krwi w żyłach, to powinni się tu pojawić. Jest strefa Car Audio, od której uciekam, żeby nie było za głośno. Strefa 4x4, oczywiście przepotężne, tuningowe projekty. No i wieczorem coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli koncert Aviego. Jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro w Targach Kielce Dub It Festival trwa. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie koniecznie i przy okazji będzie okazja, żeby z ekipą RMF Max zbić piątkę.

zespole Bozalia Faust. Niech ten utwór wybrzmi. Nie ucieknę. Tak się nazywa. My też nie uciekniemy. My, powiem więcej, jako ekipa RMF Max będziemy na was czekać. Lato na maksa trwa i my już za tydzień w Gogolinie będziemy wam animować czas. A tak, jeśli wasze życie jest zbyt nudne, no to wpadajcie do Gogolina, do nas. No co wy? No będzie Oskar Cyms, będzie Grzegorz Chyży, będzie Fausti. No po prostu musicie tam być. To już za tydzień w Lato na Maxa.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę Safari i Zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce.

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
1: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
2: Sprawdź w Opel Golemo w Krakowie, a teraz także w Nowym Sączu. opelgolemo.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: 550 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: należąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
15: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.

0: oszczędni. Weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Cześć, witajcie, dzień dobry, Piotr.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

9 listy Hot Bands to Mikolas Joseph i Trips Hard to be Humble w RMF Max. Numer powstał specjalnie na tegoroczny mundial, ale Czesi zagrali na nim tylko 3 mecze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, a my to w ogóle na niego nie pojechaliśmy. A dziś o 23 Norwegia, Anglia już w ćwierćfinałach. Brazylia i Stany też odpadły już, ale za to brazylijski DJ Alok i doskonale znana amerykańska wokalistka Jennifer Lopez mają dla nas nowość, na którą możecie głosować w propozycjach do naszej listy na rmfmax.pl. Posłuchajcie ich Everything is Fine w wersji PM.

I znowu ten mundial. Shakira i Burna Boy w podsumowaniu tygodnia na miejscu 28 w RMF Max. Podczas finału 19 lipca wystąpią razem na halftime show w przerwie meczu. Oprócz nich również takie gwiazdy jak Madonna, BTS czy Justin Bieber. No i słuchajcie, cały występ ma potrwać aż 11 minut, więc będą musieli się streszczać. A jak to Amerykanie, to pewnie jeszcze jakieś reklamy wcisną pomiędzy. A ja teraz wciskam play i gram wam miejsce 27 dzisiejszego zestawienia. Modelki i Włodarski tutaj, lubię cię jak lato. 27, numer 27.

0: ja jestem bardzo ciekaw, na którym miejscu w top 100 najpopularniejszych DJ-ów świata w tym roku będzie Fisher. Jego świeżutkie What a Life jeszcze czeka na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. W tamtym roku po raz piąty zwyciężył David Guetta i tym samym dołączył do zwycięzcy z 2024 Martina Garrixa oraz ikony trance'u Armina Van Burena. Oni jako jedyni pięciokrotnie aż zajęli pierwsze miejsce w tym rankingu. A w naszym hopbencowym rankingu zaraz sprawdzimy, kto na miejscu 26. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Halo, tu lato. Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 12 lipca w Ojcowie. Gotuje dla was Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi kabaret pod Wyrwi Groszem. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7, www.autospektrum.pl.
10: W środku wakacji w Bielsku Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
11: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Obiecałem wam nowości na początku i słowa dotrzymuję. Nowość od ekipy Clean Bandit, która tym razem do współpracy zaprosiła irlandzką wokalistkę i raperkę o pseudonimie artystycznym Big Peak. Ich I Don't Wanna Hurt You jeszcze w poczekalni. Może w poniedziałek uda im się wskoczyć do najlepszej dychy. Głosujecie, przypominam, na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowka sztuka z propozycji Vizon i Aiden Kot z Afro House'ami po polsku. Ich nie pierwszy raz w RMF Max.

0: Mam wrażenie, że Ariana Grande i nowy singiel Hey That I Made You Love Me przeżywa obecnie trochę gorsze chwile na naszej liście. Wczoraj 17, a dzisiaj spadek na miejsce 25. Może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. No na pewno byłoby lepiej, gdyby w końcu nas odwiedziła i zagrała ten długo wyczekiwany koncert. Ja czekam z niecierpliwością. A ci, co czekają na miejsce 24, niech nigdzie się absolutnie nie przełączają, bo będzie spore zaskoczenie. Powiem tylko tyle, że to duet, który miał w tym tygodniu jedynkę na naszej liście. A później zagram wam też nowość od norweskiego trio Bounce'a. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideiz.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas.
10: Będzie mniej odpadów.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
13: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas, Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
17: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM. Numer 24.

Kilka bardzo umuzykalnionych przyjaciół z Norwegii, ekipa The Bounce'a z numerem I Wanna. Czekają na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. Możecie ich kojarzyć na przykład z wiralowego hitu Magnetic, który jeszcze przed nami w naszym głównym zestawieniu listy Hot Bands. Pod koniec września ruszą w europejską trasę, ale nie widzę przystanku w Polsce i chyba na razie go nie będzie. Z kolei Ina, na pewno dobrze wam znana rumuńska wokalistka, jesienią wróci do nas z koncertowymi odwiedzinami i zagra w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie. Jej Morenito po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop z całego tygodnia na miejscu 23.

Myślę, że z takimi wokalistami młodego pokolenia możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzy. To Wiktor Waligura z singlem Cztery pory roku kończy drugi tydzień lipca na miejscu 22. Powoli już zamykamy pierwszą część sobotniego notowania listy Hot Bands. Na 21 już wam zdradzę Jugel, Moving to the Sun, a po 18 odpalamy kolejną dychę waszych ulubionych hitów. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

0: sun. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Dzisiaj

0: każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Osi, różne rodzaje, 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. I'm a fireball.
4: To mistrz.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W szczególności Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest cały czas lista Hot Bands, na której teraz odpalamy kolejną dziesiątkę waszych ulubionych hitów tego tygodnia. Ale najpierw zaczniemy sobie od propozycji Switch Disco z numerem Voices. Czekałem na wasze głosy pod rmfmax.pl.

Tej nocy zagra na festiwalu Audio River w Łodzi to Marlon Hofstadt, a.k.a. DJ Daddy Trance, który powrócił w te wakacje ze swoją podkręconą wersją I Like. Jeśli chcecie go w najlepszej 30, to głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na 20 holenderski duet Enator i projekt 54 Ultra w numerze Talk To You, a teraz Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk, tym razem tylko 19.

Piękne, wakacyjne, wokal house'owe brzmienia w numerze Andon prezentują Levi i Hale Abadej w RMF Max. To kolejna nówka sztuka z naszej hopbencowej poczekalni. rmfmax.pl, tam ich znajdziecie jak coś. A tymczasem, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to by było, gdyby David Guetta zamiast muzyki klubowej, festiwalowej, tanecznej robił muzykę reggae, to teraz możecie posłuchać, jak gra jego remix dla bandu Stick Figure. Swoje trzy grosze również dołożył DJ Alok i tak oto powstało Run Run River. Sobotnia 18 w hopbencu. RMF Max, hity na maksa. RMF Max, numer 18.

0: Takie tempo to my bardzo lubimy w Maxie. To DJ i producent z Austrii, Lumix, ze swoim najnowszym bangerem Self-Aware. Dzisiaj na 17 w podsumowaniu całego tygodnia listy Hot Bands. No, gdybym ja decydował, byłby troszkę wyżej, ale to oczywiście wasz wybór. Wy tu rozdajecie karty, ja tylko odliczam. Za dosłownie moment wracamy z miejscem 16, ale wcześniej jeszcze zagram wam nowość od Metznera. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
5: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: serce.
1: Czy to emocjonalne nagranie powtórzy sukces Gotham? Kim jestem? Trzeci singiel Metznera, w którym podobnie jak wcześniej palce maczał duet producencki Hotel Torino. No mają chłopaki patent na hity, czy tym razem również tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie tylko poczekalnia listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. A teraz obiecane miejsce 16 i tutaj duet, który dopiero co wbił się do naszej najlepszej trzydziechy. The Kid LAROI i Kelani z remiksem numeru Girls. 16 numer

0: Rewelacyjne afrobity na liście Hot Dance. Sorry Papi to Topic i Becky G, miejsce 15. No to już jesteśmy na półmetku naszego zestawienia, ale to leci. Emocje zaczynają rosnąć coraz bardziej. Kto dziś będzie najlepszy, kto zdobędzie tą upragnioną jedynkę? No tego jeszcze wam nie zdradzę, ale powiem, że na pewno to nie Ale Farben i Rene Miller. Ich Body Talk dziś na miejscu 14.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Król i taki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Co was rozpali w te wakacje? Właśnie to! Już 18 lipca w Strefie 57. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, Igo, Cortez. Największe muzyczne gwiazdy na jedynym takim niepowtarzalnym koncercie. I emocje, których nie zapomnicie. Oprócz niezwykłych brzmień czeka także strefa relaksu i gastronomiczna. A po wydarzeniu afterparty w pobliskim klubie aż do rana. Widzimy się w Strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Bilety na bilety.strefa57.com.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: Last Minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7.

Można powiedzieć, że to taka mieszanka popu i brytyjskiego speed garage. Tak właśnie tworzy DJ producent z LA na feature razem z nim Fordo. Ich Alabama ten na 13 w tym tygodniu. Rozkręcają się chłopaki, bo wczoraj daleko w tyle na 24 w Hobbensu, a dzisiaj bardzo blisko najlepszej dychy. A teraz znowu sprawdzimy, co tam słychać u nas w poczekalni na rmfmax.pl. Jakie numery być może już w poniedziałek usłyszymy w głównym zestawieniu. W tym przypadku tego nagrania trzeba zadać pytanie, kiedy i czemu jeszcze nie dzisiaj, bo to, co zrobił Sony Fodera, zasługuje na naprawdę bardzo szybki awans do elity. Zresztą sami posłuchajcie jego bardzo świeżego Let Me Be In Your Arms, Sony Fodera.

0: Robili social media i teraz to samo próbujemy zrobić z listami przebojów. To DJ Gołża, Jason Derulo i Melody z wiralowym Mi Chico na antenie RMF Max. Jeszcze miejsce 12, ale coś czuję, że w przyszłym tygodniu będą stałymi bywalcami w najlepszej dyszce. A na 11 w podsumowaniu tygodnia, no fani męskiego grania chyba się zmartwią. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hymnem Nareszcie. A wczoraj mieli jeszcze jedynkę.
1: Numer 11.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Góra

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa w finale Wimbledonu w czesko-czeskim pojedynku. Linda Noskowa gra z Karoliną Muchową. Obie po raz

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: O la la la la la la, dla każdej Oli, która słucha nas dzisiaj wieczorem. Pamiętacie tego gościa? Taki przystojny, opalony na jachcie, wiadomo, kaloryfer, klata bez koszulki. David Tawar, witajcie po 21:00 na wakacjach, w weekend, przy sobocie, na imprezowej robocie. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mamy tutaj tylko imprezowe nuty i najważniejsze taneczne nowości tego lata. Teraz kolejna z nich, wracają Włosi. Meduza śpiewa Rani, zróbcie głośniej, polecamy wam Silence.
1: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.

0: Party, no i były fajerwerki w jej ostatnim teledysku. Widzieliście, no internet już to komentuje. Zatańczył tam, skakał jak pasikonik jej ukochany, czyli Justin Trudeau, były premier Kanady. To tak jakby na przykład nasz obecny premier w Polsce, Donald Tusk, zatańczył, nie wiem, zaskakał sobie, poskakał u Skolima. Wyobrażacie sobie takie rzeczy? Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy na imprezę. Jak impreza, jak wakacje, to także Sean Paul.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tost na koniec. To

Przy tym numerze lecą nam wakacje. Jeszcze mamy dużo wakacji. To Ale Farben i jego wakacyjny hicior Buddy Talk w sobotnim Max Party. A teraz sprawdzamy line-up imprezy, która będzie już w przyszły weekend. Nasze lato na Maxa. Podróżujemy z muzyczną sceną RMF Max i z gwiazdami. Jak było na ostatnich edycjach, sprawdzicie na rmfmax.pl. Ale w przyszły weekend będziemy w dwóch miejscach, w Gogolinie i w Łodzi za tydzień. No to może teraz przedstawimy line-up na przyszły weekend w Gogolinie. Tam Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, ale w Łodzi też się będzie działo. Szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem, teraz polskie nowości, Gipsko, Kon, Jonatan, ich beat na wakacje, ty masz.

0: Wiadomo, że wakacje to noc zaczyna się później, a i chyba trzeba tak przeżyć przynajmniej jedną wakacyjną noc, tak posiedzieć sobie aż do świtu. A Oskar Cyms będzie na naszej imprezie przecież już w przyszły piątek. Zapraszamy Lator Maxa w Gogolinie. Za tydzień w sobotę będziemy także z drugą sceną w Łodzi, a tam dopiero będą gwiazdy. O tym już za kilka minut. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie. Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Love's Gone, to się w ogóle nie zestarzało. Klubowy klasyk David Guetta robił kiedyś takie house'y, zresztą do dzisiaj jego największą miłością jest to przede wszystkim house. Wyznał to w jednym z ostatnich wywiadów. Nawet doszedł do wniosku, że muzyka klubowa zatacza koło, że teraz DJ-e grają takie house'y, jak on grał 20-25 lat temu. No to Josh Baker chyba też tak robi. Polecamy wam tego gościa, jego muzykę, jego sety i jego bity. Kolejny set w Max Party otwieramy nowością. Josh Baker, warto go śledzić. Zróbcie głośniej. Nasza nowość w RMF Max, My Place.

I wszyscy tańczą przy ognisku. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy przewracają kiełbaski słuchając RMF Max. Sleebull przed chwilą. Teraz zaproszenie na nasze lato na Maxa. Podróżujemy po Polsce z naszą muzyczną sceną i z gwiazdami. W piątek i w sobotę za tydzień będziemy w Gogolinie. Tam mega gwiazdy, ale w sobotę także 18 lipca zapraszamy do Łodzi, bo to będą dwie imprezy tak równolegle. No i w Łodzi na naszej scenie RMF Max z Colim. Tak, tak. Ona zatańczy dla mnie. Uwaga, uwaga. Będzie także ona, która kiedyś była Ewą. Edyta Górniak. Edyta Górniak i z Colim w Łodzi. I do tego jeszcze Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Szczegóły na rmfmax.pl. W przyszły weekend to się będzie działo. Ale dzisiaj wieczorem u nas też. Kolejny set w Max Party otwierają Topik i Becky G.

Tak, self-aware od Lumixa. A teraz namawiam was, proszę otworzyć okno, ewentualnie wyjść z namiotu, jeżeli jesteście na biwaku i oddychamy, bo wiecie, że zapach wakacji naprawdę istnieje. Tak, tak. Nasz mózg bardzo mocno łączy zapach kremu z filtrem, morskiej bryzy, czy na przykład rozgrzanego lasu z pozytywnymi wspomnieniami, dlatego jeden zapach potrafi przenieść nas o wiele lat wstecz. No i ja się przyznaję, ja tak mam, jak wyczuję tylko trochę olejku do opalania, to od razu czuję się jak na plaży, nawet o tej porze. No to teraz taki plażowy numer. Bauza, ich Magnetic w RMF Max.

4 pory roku to Wiktor Waligura. No a jak lato, to trzeba pochodzić boso. Słuchajcie, namawiamy was do tego, bo spacer po piasku pobudza receptory stóp i pomaga rozluźnić mięśnie po całym dniu. A jak się chodzi po trawie, to w ogóle jeszcze tam się, wiecie, łączy z ziemią. Człowiek wdycha te aromaty. Przynajmniej raz w sezonie trzeba sobie potańczyć boso. Razem z nami, bo Max Party jeszcze się nie kończy. Za chwilę Anata, Słoneczne Hausy, wróci także Bruno Mars i Ed Sheeran.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Ale fajna nowość tam tutaj wleciała. Jason Derulo śpiewał i tańczył, ale przede wszystkim w tym numerze DJ Goya Mi Chico. Jest z wami wasz Chico, DJ Sopran i Przemek Grybowski na mikrofonie. Fajnie, że jesteście z nami w sobotę. Wiadomo, w wakacje, w weekend, w sobotę siedzi się trochę dłużej, tak więc to jest chyba dopiero czas po 23. Za chwilę klubowa petarda tych wakacji. Rządzą na imprezach, na festiwalach Dub Dogs Brazylia w numerze How Does It Feel, ale kolejny set otwieramy nowością od Roxy na wakacje. Jej Błękit.

Airbox w naszym wakacyjnym Max Party. A kto z was słucha nas nad wodą, nad jeziorem, może nad morzem, to jak będziecie mieli problem z zaśnięciem, to proszę sobie posłuchać szumu fal, bo co się okazuje, że równomierny dźwięk morza działa jak naturalny biały szum i ułatwia wyciszenie organizmu. No nic dziwnego, że nad morzem śpi się tak dobrze, do tego jeszcze to świeże powietrze. A co jak ktoś nie nad morzem, no to przecież zawsze na YouTubie możecie sobie włączyć szum morza, tam wam szumi, a w RMF Max takie dobre bity. Szumi ewentualnie w głowie, szumi dookoła las. I mundialowa Shakira w RMF Max. Daj, daj.

to Katy Perry, która wspominała, jak to kiedyś było na biwaku i później się okazało, że to historia na faktach, że rzeczywiście było tam buzi z koleżanką. A jak wakacje, to także spadające gwiazdy. Wiadomo, że lato to sezon na roje meteorów, dlatego warto od czasu do czasu spojrzeć w niebo. Zachęcamy Was, może właśnie dzisiaj trafi się życzenie warte spełnienia, tylko przypominamy taką zasadę, że jak widzimy spadającą gwiazdę, to oczywiście nie mówimy głośno, co tam sobie myślimy, bo jak powiemy głośno, to się nie spełni, okej? Okay? Oglądamy gwiazdy i słuchamy hiciorów, które znacie i kochacie z RMF Max. To męskie granie na ten rok, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Nareszcie.

sobota, ale powoli trzeba kończyć. Rudimentali Khalid przed chwilą w numerze All I Know, ale my nie chcemy jeszcze kończyć. Jak lecą dobre bity, jak wakacje, to czas zawsze leci trochę za szybko, ale spoko, spoko. W nocy też będzie dużo dobrych bitów w RMF Max. Dziękujemy za sobotnią edycję Max Party. Byli z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może zagramy jeszcze jakiś mózgotrzep. Co wy na to? Jakąś dobrą łupaninkę w stylu dobrego Eurodance'u. Może Kaskada, proszę bardzo. Na dobranoc, na imprezę od nas. Every Time We Touch. Zróbcie głośniej, będzie dudnić. Kawałek niezłej łupanki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Zostawia nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Pod obok chcę wypić toast na koniec. To